0: Polskie Radio w Górnej Austrii.
1: Polskie Radio w Górnej Austrii.
0: Polnisches Radio in Oberösterreich.
1: Na falach 105 MHz.
0: A 105,0 MHz. Polskie Radio w Górnej Austrii.
2: Polnisches Radio in Oberösterreich.
3: Szanowni Państwo, wybiła właśnie godzina 12. W tę sierpniową niedzielę zapraszamy na kolejne spotkanie z Polskim Radiem w Górnej Austrii. Przy mikrofonie Bożena Szelest
4: i Katarzyna Masłowska. Dzisiejsze wydanie naszego programu poświęcimy wyjątkowym ludziom, którzy od lat pielęgnują polską kulturę i pokazują, że słowo ma niezwykłą moc łączenia pokoleń.
3: Naszymi gośćmi będą Krzysztof Dzikowski i Renata Kluzik. Krzysztof Dzikowski jest autorem tekstów piosenek, które na stałe wpisały się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. W tym roku świętuje on 65-lecie swojej działalności twórczej, dlatego będzie to również okazja do wspomnień i podsumowań jego niezwykle bogatej kariery.
4: Krzysztof Dzikowski od wielu lat współpracuje z Renatą Kluzik. Wspólnie stworzyli liczne projekty artystyczne, w tym ponad 150 piosenek, musical oraz scenariusze i formy teatralne. Łączy ich przekonanie, że sztuka może budować mosty między ludźmi, poruszać serca i przypominać o tym, co najważniejsze. Oboje opowiedzą nam dzisiaj o tym osobiście.
3: Zajrzymy także za kulisy filmu dokumentalnego poświęconego życiu i twórczości pana Krzysztofa, którego realizacją zajmuje się Renata Kluzik. Dowiemy się, jak wygląda praca nad takim projektem i jakie historie udało się odkryć podczas realizacji zdjęć.
4: Przypominamy, że wszystkich naszych audycji można wysłuchać również w internecie. Zachęcamy do odwiedzania profilu Polskiego Radia w Górnej Austrii na Facebooku oraz strony internetowej Wspólnoty Polaków w Górnej Austrii w zakładce PRWGA.
3: Cieszymy się także na Państwa wiadomości. Jeśli chcielibyście podzielić się ciekawym tematem, zaproponować gościa do audycji lub przekazać życzenia dla bliskich, prosimy o kontakt pod adresem radio@poloniaoberösterreich.com.
4: Dzisiaj jest 16 sierpnia. Dzień ten ogłoszony został Światowym Dniem Kaligrafii.
3: Przysłowie dnia brzmi: od świętego rocha na pole już socha.
4: Temat naszej dzisiejszej audycji doskonale uzupełnia cytat Witolda Gombrowicza. Zarówno sztuka, jak i ojczyzna same przez się niewiele znaczą. Znaczą one bardzo wiele, gdy człowiek poprzez nie wiąże się z istotnymi, najgłębszymi wartościami bytu.
3: Dzisiaj imieniny obchodzą Roch, Ambroży, Emil, Laurenty, Saba, Stefan oraz Tytus i Wawrzyniec. Wszystkim solenizantom życzymy wielu powodów do uśmiechu, zdrowia i pomyślności. A teraz zapraszamy na chwilę muzyki. Wszystkie utwory, które usłyszą Państwo w dzisiejszej audycji, zawierają teksty napisane przez naszego dzisiejszego gościa, Krzysztofa Dzikowskiego. Zapraszamy do wysłuchania.

0: Krzysztof Dzikowski to wybitny autor tekstów piosenek, który od ponad 6 dekad współtworzy historię polskiej muzyki rozrywkowej. Pisał przede wszystkim dla Czerwonych Gitar, Seweryna Krajewskiego, Haliny Frąckowiak, Ireny Jarockiej, Krzysztofa Krawczyka, Anny Jantar, Maryli Rodowicz, Czesława Niemena i wielu innych. Pisał również do filmów, m.in. do Syberiada. Był twórcą i założycielem wielu kabaretów, jak na przykład Stara Stodoła. Z Wojciechem Młynarskim tworzył programy kabaretowe Ludzie to kupią, Radosna gęba stabilizacji, Goliat wieloryb. W tym roku świętuje jubileusz 65-lecia pracy twórczej.
1: Gościmy dzisiaj również panią Renatę Kluzik, która od wielu lat współpracuje z panem Krzysztofem. Ich wspólny dorobek obejmuje ponad 150 piosenek, muzykal oraz scenariusze i formy teatralne. Owocem tej współpracy jest również hymn Polska, nasz dom. Utwór skierowany do Polaków mieszkających zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Jego przesłaniem jest jedność ponad podziałami, szacunek dla wspólnych korzeni oraz budowanie wspólnoty opartej na wartościach, wzajemnym zrozumieniu i miłości do ojczyzny. To piosenka, która przypomina, że niezależnie od miejsca, w którym żyjemy, Polska pozostaje naszym wspólnym domem. Pani Renata jest również reżyserem filmu dokumentalnego o życiu i twórczości Krzysztofa Dzikowskiego, który właśnie realizuje.
0: Mamy zaszczyt gościć dziś w Polskim Radiu w Górnej Austrii Krzysztofa Dzikowskiego oraz Renatę Kluzik, którzy opowiedzą nam o swojej twórczości i wspólnych projektach. Towarzyszy nam również ekipa filmowa pracująca nad dokumentem poświęconym twórczości pana Krzysztofa. Reżyser filmu Renata Kluzik zdradzi nam kulisy powstawania tej wyjątkowej produkcji.

0: Witamy bardzo serdecznie pana Krzysztofa i panią Renatę.
1: Witam serdecznie
2: państwa. Dzień dobry, witamy.
3: Witamy pana serdecznie w imieniu Polskie Radio w Górnej Austrii. Zaczynamy od pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, czy pamięta pan moment, w którym po raz pierwszy pomyślał, chce pisać teksty do piosenek?
1: Trudne pytanie, ponieważ to było bardzo rozciągnięte w czasie. Ja łapałem się na tym, że pisałem teksty najpierw do rodzeństwa stryjecznego, siostrzecznego, do rodziny, bo wychowaliśmy się w warunkach wojennych jeszcze. Kilka lat wojna trwała jeszcze za czasów mojego życia, 88 lat, jak liczę. Nawiasem mówiąc, muszę powiedzieć, że to pytanie dosyć często pada. Ja zastanawiałem się nad tak zwaną sensowną odpowiedzią. Zawsze, żeby odpowiedzieć, myślę, podam taką datę, była to czwarta klasa podstawówki, a może trzecia. Była taka dziewczynka, Kasia się nazywała. Napisałem do niej taki wierszy po prostu. Zeszły z nieba ciche chmury, firmament gwiazdami lśni. Ja kieruję wzrok do góry, w każdej gwiazdce jesteś ty. I pomyślałem sobie, że to będzie ta właśnie data, gdzieś w okolicach trzeciej, czwartej klasy podstawowej. Taka wypowiedź trochę wymijająca oczywiście. Ja mam takie zdanie na ten temat. Piosenka to nie jest muzyka, nuty zapisana. To się po prostu nie liczy. Piosenka jest to, co pod wpływem tej piosenki powstanie w umysłach słuchacza.

0: jak bardzo zmienił się świat piosenki od początku pańskiej kariery? Zmienił się coś, czy...?
1: Zmienił się z jednej strony diametralnie, a z drugiej strony niediametralnie. Ja nie poznałem po prostu tej mechaniki, dlaczego te akurat stają się evergreenami, a inne, nie wiem. Ja zmieniłem swój styl pisania. Są piosenki, za które życie bym oddał. Na przykład Niebo z moich stron. Niebo jest jedne dla wszystkich. Dlatego będzie sympatycznie, jak się będziemy kochali nad tym niebem, żeby nie było już więcej wojny. To, co widziałem na tej wojnie, jest nie do opowiedzenia dla dziecka, z tym, że dziecko było urodzone w wojnie. I ta wrażliwość dziecka była zachwiana. Dziecko po prostu myślało, że tak być musi. No jest wojna, no to schodzimy do schronu. Jest wojna, no to trudno. No czasami jak na ogródkach działkowych zobaczymy, że ktoś na stole zostawił bryłkę kaszy jaglanej, to bierzemy, łapiemy ręką i szybko napychamy się, uciekamy, żeby nikt nie widział. To były te realia. Dużo dzieci mieszkało na melinach. Były to dzieci wykorzystywane dla chleba. I nie wiem, ja tak pomyślałem sobie, że Renia rozpoczęła walkę, żeby nigdy tak nie było, pod którą ja się po prostu podpisałem z całym sercem.
0: Który okres swojej twórczości wspomina pan najcieplej?
1: Chyba obecny. Dzieje się bardzo dużo. Ciągle nas zaskakuje, ciągle spotyka się po prostu pięknych ludzi. Pisząc na przykład z Renią piosenkę na Kongres Kultury Polska Nasz Dom, to na przykład takie zdanie, no bo my piszemy tak, że każdy sobie tam powiedzmy te zwroteczki skrobie, potem spotykamy się i wszystko zbieramy do kubki, jak się to mówi. Irena wymyśliła takie coś. Nie pytaj, kto ma rację, lecz komu podać dłoń. Po prostu. I to myślałem sobie, jeżeli wymyśliła taką sentencję, to wie to, o co chodzi. I to było niedawno.
2: Jakie cechy powinien mieć dobry autor tekstów piosenek, jak pan uważa?
1: Ja uważam, że autor dobrych piosenek powinien zaczynać nie od pisania, żeby mu się zrymowało. Jak to się mówi, takie nawet idiotyczne powiedzenie, refren tu, kanto tam, a tam nie wypawałam. Nie. Autor piosenek musi opisywać rzeczywistość.
0: Jak wygląda pański proces twórczy?
1: Ja piszę wszędzie, razem z Renią na naszych spacerach w pięknych okolicach, bo tam mieszkamy. Również wykorzystujemy spacery. Pomysły przychodzą wszędzie.
0: Czy tekst rodzi się najpierw z melodii, czy z pomysłu?
1: Dla zawodowców takich jak my, nam jest wszystko jedno. Ale muzyka, że tak powiem, trzeba być trochę muzykiem.

0: Czy jest tekst, który uważa Pan za swój najbardziej osobisty?
1: No nie wiem, ja nie prowadzę rankingu swoich po prostu piosenek. Uważam, że są takie piosenki związane z moim życiem. Piosenka o niebie. Dostałem taki po prostu list, żeby się spotkać. Ja myślę sobie, no spotkam się, jak zwykle kilka tych piosenek i tak dalej. Renia przyniosła mi kilka swoich wierszy. Ja mówię, dziewczyno, ty zasługujesz na to, żeby być na piedestale piszących młodszych ludzi, prawda? I tak się zaczęła moja przygoda.
0: Który z napisanych utworów najbardziej zaskoczył Pana swoim sukcesem?
1: No to chyba ta biedna Anna M.
0: Kim była Anna Maria?
1: Muszę pokrótce odpowiedzieć, że mam trudność z odpowiedzią na te pytanie, ponieważ no, czasami tak się zdarza w życiu, że pewne fakty, czy tam dotyczące piosenki, czy, znaczy w piosence nie ma faktów, piosenka zakręci mnie codziennego, bajeczką moją na dzień dobry. Natomiast czasami słowo może po prostu ranić ludzi i to jest bardzo trudna rzecz dla twórcy. Ja wiem, kim była Anna Maria. Uważam, że ten wybieg, który zastosowałem, że była to nazwa Koparek, ma swoje zalety. Po pierwsze, że tak było naprawdę. Robotnicy po stronie Pragi Północ nazwali koparkę Anna, natomiast po przeciwnej stronie Wisły nazwali Maria. I mamy złożoną całą historię.
0: Przedtem obowiązywał jakby inny język, była obecna cenzura, nie można było, prawda, takich tekstów pisać, jakie może się chciało. Wszystko było objęte cenzurą. Czy mógłby Pan nam coś na ten temat jeszcze więcej powiedzieć?
1: No najlepszy przykład na to jest, skoro Pani wspomniała o cenzurze, Mysia 5 lądowałem tam co 2 tygodnie, tłumacząc się ze swoich tekstów, doskonale pamiętam w Warszawie. Wyglądało to, przykład taki, jest piosenka Dzień w jeden w roku. To piosenka zaczyna się słowami jest taki dzień. Czerwone gitary zwróciły się po sobie Jurka Koselli, żebym napisał piosenkę, w której nie było użytego ani jednego słowa związanego naprawdę z Wigilią.

0: Pani Renatko, co sprawiło, że postanowiła Pani nakręcić film dokumentalny o Krzysztofie Dziekowskim?
1: Krzysztof jest przede wszystkim postacią bardzo wyjątkową i to nie tylko ze względu na swoją twórczość, ale przede wszystkim ze względu na to, jakim jest człowiekiem. Od kilku lat mam tą okazję wspólnie pracować, tworzyć i przede wszystkim spędzać bardzo dużo czasu razem z Krzysztofem. I zobaczyłam, że za tysiącem tych napisanych przez niego tekstów i wielkimi przebojami kryje się niezwykła historia człowieka, którą warto ocalić dla przyszłych pokoleń.
0: A jakim człowiekiem okazał się bohater filmu poza sceną i światłami reflektorów?
1: Przede wszystkim bardzo skromny, ciepły, uważny na drugiego człowieka. A mimo tak wielkiego dorobku artystycznego nie buduje wokół siebie jakiegoś pomnika. Jest człowiekiem pełnym humoru, dystansu do siebie i takiej wielkiej życiowej mądrości. To właśnie ta jego autentyczność najbardziej mnie urzekła.
0: A co najbardziej zaskoczyło Panią podczas pracy nad dokumentem?
1: To jak wiele w jego życiu było takich bardzo trudnych momentów, przez jaką drogę musiał przejść, z czym musiał się borykać. Zaskoczył mnie też taką swoją niezwykłą pamięcią do takich bardzo wczesnych lat swojego życia, wrażliwością i też jaką ma ogromną wdzięczność dla ludzi, których spotkał na swojej drodze. Takie zwykłe człowieczeństwo.
0: A mogę zapytać, jak długo już razem współpracujecie?
1: Około 8 lat.
0: A takie dodatkowe pytanie, jakżeście się poznali?
1: Ja napisałam do Krzysztofa, odważyłam się pokazać swoje teksty. I właśnie Krzysztof był tą pierwszą osobą. Spotkaliśmy się, przekazałam mu kilka moich napisanych wierszy. I po jakimś czasie, po jakimś około paru dni, zadzwonił do mnie Krzysztof. Mówi, dziewczyno, gdzie ty się podziewałaś? I zaprosił mnie do współpracy. Zapytał, czy napiszę o nim książkę, drugą część tej, która powstała pierwsza. Tak zaczęła się nasza współpraca. Okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnych mieliśmy przeżyć w swoim życiu, że bardzo wiele nas łączy. Tak zaprzyjaźniliśmy się bardzo. Krzysztof jest ogólnie przyjacielem mojej rodziny, jak gdyby takim członkiem naszej rodziny. Wszyscy go bardzo szanują. Dużo spędzamy czasu razem, dużo razem pracujemy, tworzymy różne projekty artystyczne.

0: Czy podczas pracy nad tym dokumentem odkryła Pani może jakieś mało znane fakty z jego życia i twórczości?
1: Tak, tak. Wiele takich historii się pojawiło podczas naszych rozmów. No niektóre z nich chciałabym, żeby pozostały taką niespodzianką do filmu. Mogę powiedzieć, że poznałam człowieka bardziej takiego wielowymiarowego, niż można przypuszczać, patrząc wyłącznie na jego imponujący dorobek artystyczny.
0: Jakie wyzwania wiążą się z opowiedzeniem historii człowieka, którego twórczość jakby nie było, zna kilka pokoleń Polaków?
1: No, najważniejszym takim wyzwaniem jest wybranie tego, co najważniejsze tak naprawdę w jego życiu. Dorobek Krzysztofa jest ogromny, a za każdą piosenką stoi historia. Więc chciałabym opowiedzieć nie tylko o autorze tych piosenek, ale przede wszystkim o człowieku, który tworzył tę twórczość.
0: Uprzedziła Pani kolejne pytanie, czy film będzie przede wszystkim opowieścią o artyście, czy również o człowieku? Rozumiem, że nie kładzie Pani nacisku na twórczość, ale po prostu na taką osobistą stronę Pana Krzysztofa.
1: Tak, przede wszystkim o człowieku. Artysta jest bardzo ważną częścią tej historii, ale mnie najbardziej tutaj zainteresował człowiek, jego człowieczeństwo Krzysztofa, jego wartości, przeżycia, relacje. Droga, tak jak mówiłam, życiowa, przez którą musiał przejść. Właśnie dzięki temu możemy lepiej i zrozumieć te jego piosenki.
0: Która piosenka może Pani w jakiś sposób zaskoczyła? Może inaczej Pani odbierała tę piosenkę, a po poznaniu Pana Krzysztofa zrozumiała Pani, że jednak ona ma troszkę inne znaczenie. Czy taka sytuacja była może?
1: Zastanawiam się, ale chyba wszystkie piosenki mnie zaskakują, bo taka autentyczność, ja z tymi piosenkami jako mała dziewczynka się identyfikowałam. Tak jak było niebo z moich stron, to niebo, które jest tak naprawdę tym niebem dla nas wszystkich, ale jest jedno niebo. Czy na przykład, i też później poznałam historię tej piosenki, jak Krzysztof ją stworzył, kiedy ona się narodziła. Tak samo, kto za tobą w szkole gania, do piórnika żaby wkładał. To też naprawdę taka fajna historia tej piosenki. Ja jako dziecko bardzo gdzieś tam, tak nasze przeżycia w szkole, tak jakoś ta piosenka była, się przeplatała w moim życiu. A później też poznałam Krzysztofa, jak gdyby historię powstania tej piosenki. Myślę, że każdy z nas ma coś takiego, że z tych piosenek coś dla siebie tutaj wyciąga, odkrywa.
2: Pani Renato, co najbardziej ceni Pani w sposobie pracy Krzysztofa Dzikowskiego?
1: A najbardziej profesjonalizm Krzysztofa, który też jest połączony z wielką pokorą. Krzysztof, on się bardzo zachwyca światem. Naprawdę, ludźmi, ma taki niezwykły dar obserwowania, a jednocześnie ogromny szacunek do słowa. Dlatego praca z nim jest dla mnie taką nieustanną lekcją wrażliwości, uważności i też szacunku dla odbiorcy.
2: Czy podczas wspólnego tworzenia zdarzają się różnice zdań między Wami?
1: Oczywiście. Każda współpraca wiąże się z różnymi sprzeczkami, ale nie, ale radzimy sobie. Ale więcej u nas jest humoru, śmiechu, aniżeli jakieś...
2: No właśnie to się da zauważyć nawet w takiej rozmowie, tak, że tak, jedno tak mówi, drugie się uśmiecha.
1: Ale na pewno zawsze łączy nas jeden wspólny cel, żeby stworzyć coś takiego wartościowego, więc różnice zdań nie są tutaj dla nas jakąś przeszkodą. No, ale czasami też prowadzą do jeszcze lepszych pomysłów i ciekawszych rozwiązań.

0: Chcielibyśmy jeszcze dowiedzieć się więcej na temat hymnu dla Polaków. Skąd narodził się pomysł napisania tej piosenki? To jest Państwa najnowszy utwór. Słuchacze mają też możliwość usłyszenia go w naszej dzisiejszej audycji. Kto pierwszy wyszedł z inicjatywą napisania tego utworu i jakie przesłanie chcieli Państwo przekazać Polakom mieszkającym poza granicami kraju w tym utworze?
1: Pomysł zrodził się tak naprawdę z potrzeby serca. Zostaliśmy zaproszeni na trzeci Światowy Kongres Polaków organizowany w Warszawie. I tak pomyśleliśmy, jaki prezent moglibyśmy zanieść na ten kongres. No i mówię do Krzysztofa, no to napiszmy jakąś fajną piosenkę. I obydwoje oczywiście czuliśmy, że naprawdę warto stworzyć taki utwór, który przypominałby o tym, co nas łączy, a nie dzieli. Chcieliśmy napisać piosenkę dla wszystkich Polaków, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. W sumie była to taka wspólna inicjatywa, wspólna potrzeba tego stworzenia. Chcieliśmy, aby niosło przesłanie jedności, szacunku i takiej wspólnoty. To był nasz cel.
0: Jakie znaczenie ma dla Pani osobiście temat polskiej tożsamości i więzi z ojczyzną?
1: Temat jest mi bardzo bliski. Ja uważam, że polskość to nie tylko miejsce na mapie, ale przede wszystkim wartość, język, kultura, pamięć o naszych korzeniach. Szczególnie podczas spotkań z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju widzę, jak naprawdę taka ważna więź jest dla tych osób z ojczyzną i takie poczucie wspólnoty. Gdziekolwiek jestem na świecie i spotykam Polaków, to naprawdę to się czuje.
0: Bardzo się cieszymy, że możemy naszym słuchaczom ten utwór dzisiaj przedstawić.
1: Bardzo nam też miło.
2: Co chcielibyście przekazać młodemu pokoleniu Polaków rozsianych po całym świecie?
1: Przede wszystkim, żeby nie wstydzili się swoich korzeni. Warto poznawać świat, rozwijać się i spełniać marzenia, ale jednocześnie też pamiętać, skąd pochodzimy, naszą kulturę, właśnie język, historie są wielkim bogactwem naszego kraju, które warto pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom.

0: przedsięwzięć. Mam różne projekty. Historia pisana piosenką to jest właśnie jeden z takich projektów, który tworzymy, bo to na bieżąco coś wynika, coś gdzieś nas ktoś zaprosi, ktoś nam coś opowie, gdzieś się z kimś spotkamy, ktoś zobaczy jeden projekt, od razu się mu podoba i nas zaprasza do kolejnego. Więc jak gdyby to cały czas jest taki proces.
1: Ale my mamy świetnego operatora.
0: Świetnego filmowca, tak. Kubę Kosaka, który nam towarzyszy z kamerą, jest z nami wszędzie i potrafi naprawdę uchwycić to, co najważniejsze. Polecamy bardzo ostatni film Kuby pod tytułem Orkiestra. Niezwykły film, naprawdę. I tam można zobaczyć tak naprawdę, jakim wspaniałym człowiekiem jest Kuba, który potrafi niesamowite rzeczy pokazać. Dlatego też stąd wybór Kuby do kręcenia z nami właśnie wspólnie, zrobienia filmu o Krzysztofie.
2: Wasza współpraca, jak się zaczęła? Wspólna z panem Krzysztofem i z panią Renatą.
3: Ja zostałem zaproszony do zrobienia teledysku Polska Nasz Dom. Tak się poznałem z Renatą i z Krzysztofem. No i jak to bywa, to, że teraz razem pracujemy, jest dziełem przypadku, w duchu powiedzenia, że nie ma przypadków. To wszystko jakimś magicznym trafem się tak splotło, że zaczęliśmy razem pracować. Ja się zafascynowałem i Renatą, i Krzysztofem, jego twórczością. Wydało mi się to wszystko bardzo interesujące, bardzo głębokie, bardzo wielowymiarowe. Jako dokumentalista wyznaję taką zasadę, że życie jest fascynujące i wystarczy się mu przyjrzeć z bliska, zacząć przyglądać, zacząć zwracać na coś uwagę i wszedłem w tę współpracę i ona po prostu zaczęła płynąć, zaczęła przynosić efekty. Dużo by o tym opowiadać.
2: Może jakąś małą namiastkę?
3: Proszę obserwować YouTube w październiku, kiedy pokaże się nasz wspólny teledysk dla miasta Mielnik. Bo wydaje mi się, że to będzie ciekawa premiera, w której Krzysztof i Renata wzięli zresztą udział jako aktorzy na obchody 535-lecia, dobrze pamiętam, miasta Mielnik. Stworzyliśmy teledysk, do którego Renata i Krzysztof napisali tekst i wystąpili w tym teledysku w oryginalnych strojach z filmu Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana. Także więcej już nie zdradzę, zapraszam na YouTube w październiku. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe.
2: Serdecznie dziękuję.
3: Bardzo dziękuję.
4: Życzymy w imieniu całej redakcji Polskiego Radia w Górnej Austrii dalszych sukcesów. Trzymamy kciuki za wszelkie powodzenie i serdecznie dziękujemy za dzisiejszą rozmowę i że mogliśmy Państwa dzisiaj u nas gościć.
0: Bardzo Panią dziękujemy za tę serdeczną rozmowę.
5: Ja również bardzo dziękuję za serdeczne przyjęcie nas tutaj, za wspaniałą rozmowę, która świadczy o zrozumieniu wszystkich naszych spraw i będziemy tutaj przyjeżdżać i wracać nie tylko myślami. I chcieliśmy pozdrowić również wszystkich Polaków mieszkających w Austrii.
0: Tak, serdecznie pozdrawiamy słuchaczy. Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy.

0: Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego spotkania na antenie Polskiego Radia w Górnej Austrii.
1: Mamy nadzieję, że rozmowa z Krzysztofem Dzikowskim i Renatą Kluzik pozwoliła Państwu spojrzeć z innej perspektywy na twórczość, którą wielu z nas zna od lat, często nawet nie zastanawiając się, kto stoi za słowami ulubionych piosenek.
0: Dziękujemy naszym gościom za podzielenie się wspomnieniami, refleksjami oraz opowieścią o nowych przedsięwzięciach artystycznych.
1: Życzymy Państwu pięknego sierpniowego popołudnia, pełnego dobrego nastroju, inspirujących spotkań i chwili wytchnienia od codziennych obowiązków.
0: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za tydzień.
1: W samo południe spotkają się z Państwem Sylwia Szpak i Nikita Zychowska. Żegnają się teraz z Państwem Katarzyna Masłowska
0: oraz Bożena Szelest. Do usłyszenia!